0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: No i się nagle okazało, że wiesz, za jakiś czas dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA. Jak o tym usłyszałem, to zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział: no słuchaj, to polamy zespół, to nie, ty nie chcesz z nami grać, nie? To wiesz, tak. Trochę mi szczęka opadła, nie?
0: Kawałki mojego życia.
1: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
0: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. To jest SC

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina S. Rock.
1: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
2: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
1: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
3: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
0: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. To jest

0: Dziaturgia.
1: Jetur G700B jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
0: Łukasz Bąk.
2: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

0: Fay i Teksański. Przyjemne są dla mnie te powroty do początku lat 90. A dla Państwa nie jest to czasem bolesne wspomnienie, że to było już tak dawno temu? Mam nadzieję, że nie. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry, witam w ten czwartkowy, świąteczny dzień. Będę tu z Państwem do godziny 13. Już teraz, a potem Bon Jovi.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Everlong i Foo Fighters. Kiedyś mówiło się o tym, że to piosenka, jaką Dave napisał o Kurcie Cobainie, o słukowym momencie jego życia, ale potem prostował to, mówiąc w wywiadzie dla magazynu Mojo, że to o jego złej chwili, jaką przechodził w Boże Narodzenie roku 96. Gdy był po rozwodzie, gdy spał na podłodze u kumpla, w sumie był bezdomny. Poniekąd więc ta piosenka go uratowała. Everlong. Śliczny kawałek. A za moment wrócimy do czasów dużo starszych. Będzie grane przez Deep Purple.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
3: This is Noel Gallagher from Oasis.
4: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
5: Hi Poland, we are Royal Blood on SK Rock.

zespół, który pojawił się przed wielkim finałem Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie. A teraz wrócimy do czasów, gdy po czarnej płycie Metallica czekaliśmy na następcę, no i w końcu się pojawił Load. Naprawdę długo wyczekiwana płyta wydana 5 lat po tej właśnie czarnej, o której wspominałem. Album, który był wielkim zaskoczeniem dla fanów przez względu na styl i klimat, który raczej nie pasował do tego, co wcześniej robili. Jeśli czarna płyta miała być zdradą metalu, no to ta to już w ogóle było przekreśleniem wszystkiego, bo tam był rock, blues, a nawet country. Wiele z tej płyty utworów z Load było wydanych na singlach. Między innymi piosenka, którą dla Państwa teraz zagram. Album Load ukazywał się na rynku dokładnie co do dnia 30 lat temu.

0: to ta piosenka, o której Rejman Zarek albo Rajmond Manczarek, jak kto woli, mówił, że jest przesycona duchem Chopina. I coś tu rzeczywiście jest na rzeczy. The Doors i Riders on the Storm. A teraz pierwsza godzina już za nami naszego czwartkowego spotkania. Kolejną otworzył zespół Linkin Park.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: Shook Me All Night Long, zespołu AC/DC. Obiecywał nam od pewnego czasu Paul McCartney nową płytę, nowe piosenki, no i słowa dotrzymał. Już z nami są. Jak się Państwu podoba to, co stworzył ten już naprawdę wiekowy muzyk? Wciąż ma potencjał, prawda? Wciąż potrafi to robić. Nie stracił niczego z umiejętności, które świat poznał jeszcze w latach 60. Fragment tego, co przygotował już teraz w Est Rock. Paul McCartney.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Szanuję Jacka White'a za to, że pilnuje swojej obietnicy, by bilety na jego koncerty były dostępne dla tych, którzy jeszcze nie zarabiają. I na ten warszawski, i na krakowski koncert przygotowano kilkadziesiąt biletów w cenie równowartości 20 euro. Nie były sprzedawane wcześniej przez żaden system biletowy. Trzeba było w dniu koncertu pojawić się po prostu przed salą koncertową i liczyć na to, że będzie się w kolejce tym jednym z tych 50-60, dla których bilety w tej cenie zostały odłożone. No ale stało się tak w jednym i drugim mieście. Szapoba, panie Jack White.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.
4: Hi, I'm Phil Collins.
5: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
6: Hi, this is Berto.
7: And this is Paolo from Apocalyptica
8: on SK Rock.

Kazik na żywo. Jak dla mnie, jeśli chodzi o ostrzejszą gitarową muzykę graną w Polsce, zespół najlepszy u nas. Celina w Esterok. Czwarty dzień czerwca w kalendarzu. Katolicy mają dzisiaj swoje święto, Boże Ciało, a ci, którzy katolikami nie są, mogą świętować inne rzeczy, inne święta, jak na przykład Dzień Drukarza. O, przed laty, w czasach PRL-u, to było jedno z hucznie obchodzonych świąt w Polsce. Dzisiaj to już trochę inny temat, ale wszystkim drukarzom możemy życzyć wszystkiego najlepszego. Kasabian, Days Are Forgotten.

0: Wybieram się dziś z synem po pracy do Gdańska na Mystic Festival, a więc na ostre ułojenie, ale zaskoczył mnie ostatnio młody, mówiąc o tym, że bardzo ceni sobie ten zespół, który teraz dla Państwa grał na antenie Eski Rock, Pink Floyd. No to mnie chłopak zaskoczył. Mam nadzieję, że Państwo też lubią muzykę różną, wszelaką, bo proszę pamiętać o jednej zasadzie. Muzyka dzieli się tylko na dwa gatunki. Na to, co jest dobre i na to, co nie jest dobre. I ja Państwu obiecuję, że po 11 będzie tylko taka dobra. Kings of Leon za moment. Use Somebody.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Grałem kiedyś jeszcze w takim wrocławskim zespole The Walkers i mieliśmy nawet taką przyjemność zagrać sobie supporty przed zespołem Hailstorm na przykład, albo przed zespołem Airborne. Graliśmy nawet z nimi taką całą niewielką trasę trzydniową. Trzy koncerty były takie: Warszawa, Gdynia, Kraków.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i z zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście.

0: kosmiczne mrówki w przeróbce piosenki pana Michaela Jacksona. Smooth Criminal. A teraz rówieśniczka tragicznych wydarzeń w Polsce z grudnia 1981 roku, czyli Emily w towarzystwie całej grupy Evanescence z nową piosenką sygnowaną właśnie jakością roku 2026. Mam nadzieję, że to będzie dla nich i dla nas także bardzo dobry rok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: czasem zapominana przez fanów walizka grupa The Automatic, no ale oni te swoje najlepsze lata mieli w pierwszej dekadzie XXI wieku, a potem to się troszkę wszystko posypało, no ale może jeszcze wróci. Ich kawałek o tytule Monster zabrzmiał w SC Rock, a za chwilę mogą Państwo pomyśleć, że to jakaś nieznana piosenka zespołu The Police, bo tak trochę brzmieli The Outfield, którzy zagrają dla Państwa już za małą chwilę.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No, ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
3: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
3: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcasami, wykonywania rozkazów, chodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
8: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

i Join Me. A teraz zastanawiam się, czy to będzie dla Państwa teraz grać zespół, który będzie miał w przyszłym roku swoją rocznicę. To jest temat dość skomplikowany, bo ich historia zaczynała się jeszcze nawet w latach 80. Nazywali się wtedy Rainbow Butt Monkeys i tak nawet taką nazwą firmowali swoją pierwszą płytę, która pojawiła się na rynku w kwietniu roku 95. Ale już w 97 nazywali się tak, jak nazywają się do teraz. Finger Eleven. Jeżeli to rok 97 miał być rokiem zmiany, no to faktycznie za rok będzie 30 lat. Paralyzer, Finger Eleven w Esterok.

0: Numer, który często pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, nie tylko tych na stadionie Etihad w Manchesterze. Wonderwall i Oasis w SC Rock. Ja wiem, Państwu grałem we wtorek wieczorem całą godzinę piosenek piłkarskich i Państwo pytają, czy będzie można sobie jeszcze kiedyś tego posłuchać. Otóż już można, bo na naszej stronie, w tej części podcastowej, można odnaleźć audycję z tymi piłkarskimi piosenkami, wśród których znalazła się jedna śpiewana przez Liama, ale z jego innym projektem o nazwie BDI. 12. Jeszcze godzinę tu z Państwem zostanę. Jarosław Bierajewicz zapraszam. Red Hot Chili Peppers szykują się do grania.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgach.

0: Meredith Brooks za nieco ponad tydzień, chyba za 8 dni dokładnie, będzie miała urodziny. I jeszcze sobie zdążymy o niej opowiedzieć, kiedy ten dzień nastąpi. Beach za nami, a teraz Unconditional, czyli nowy singiel Dave'a Grohla i spółki.
1: Ten kawałek

0: Crazy Train, a więc piosenka, którą Ozzy kiedyś śpiewał na pokładzie samolotu. W czasie lotu najpierw postawił pierwszą serię drinków, drugą serię drinków wszystkim współpasażerom, a potem ubłagał pilota o dostęp do systemu nagłośnieniowego. No taki Crazy Train w powietrzu, usłyszeć to musiało być naprawdę coś wyjątkowego.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
3: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
4: Oczywiście.
5: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

Beastie Boys w opowieści o walce, o swoje. Polska też walczyła i walkę wygrała 4 czerwca przed laty w roku 89, a więc 37 lat temu mieliśmy w Polsce pierwsze, jeszcze nie do końca w 100% wolne wybory, ale już taki pierwszy krok został zrobiony we właściwym, dobrym kierunku. I mam nadzieję, że z tej dobrej drogi to by tu nigdy w Polsce nie zejdziemy. The Bumpton Rats, I Don't Like Mondays.

To jest SK Rock. SK Rock. I could stay away.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy.
1: Hedonizm. Prześliczna piosenka zespołu Skunk Anansie. Ode mnie to już wszystko. W to świąteczne już popołudnie pan Jaro mówi do usłyszenia. Obiecuję do państwa wrócić, ale dopiero po festiwalu Mystic gdzieś w niedzielę o 14. Zatem trzymajcie się.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
4: Czerwiec.
3: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
4: Lipiec.
3: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
4: Sierpień.
3: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
4: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
3: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki

0: The Groundbreaks i Hollywood w ST Rock. A właśnie, a propos Hollywood, był kiedyś taki słynny plakat wyborczy z hollywoodzkim aktorem Johnem Wayne'em, zachęcający do głosowania w tych pierwszych częściowo wolnych wyborach w naszym kraju w 1989 roku. Dziś 37. rocznica tego wydarzenia, na pamiątkę którego obchodzimy dziś też Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Więc życzę Państwu udanego świętowania w towarzystwie Skirog oczywiście, a ja tu spędzę z Państwem to popołudnie do godziny 17. Dzień dobry, Michał Cieślik i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie, a przed nami grupa The Rolling Stones in the Stars z zapowiedzią nowej płyty, która przypomnę za trochę ponad miesiąc się ukaże.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To był Slash i Mars Kennedy w Westrock Anastasia na Spiritus Movens, że tak powiem, tego muzycznego zamieszania Slash. Dzisiaj wieczorem w Gliwicach na pierwszym z dwóch koncertów Guns N' Roses w naszym kraju, ten drugi pojutrze, czyli w sobotę. Gansi będą gwoździem programu, a wcześniej jeszcze dodam jako support pojawi się zespół Syna Diego Van Halena, czyli Voluganga, grupa Mamów, będzie rozgrzewać publiczność przed gwiazdą wieczoru, także dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy dzisiaj w Gliwicach bawić się będą na Gansach.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Hey, what's up? We're Papa Roach.
4: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
5: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Genesis i Jesus, He Knows Me w Este Rock. To już za nami. No a teraz będzie utwór, którego historia sięga 1929 roku, bo właśnie wtedy, 96 lat temu, Julian Tuwim popełnił ten właśnie wiersz, który został opublikowany wtedy w dzienniku Robotnik, a w 2003 roku, już w XXI wieku, zespół akurat wziął ten tekst na warsztat, dopisał do tego melodię i tak oto powstał utwór z tekstem Juliana Tuwima. Do prostego człowieka. Akurat przed nami Westerok.

0: Ty, tie błoni. Tak po włosku kończymy tę godzinę naszego spotkania. To był zespół Maneskin z Rzymu. No a my dziś myślami w Paryżu. Tam Maja Chwalińska, objawienie tegorocznego Rolanda Garrosa, walczy dziś o finał tego turnieju. Nasza tenisistka idzie jak burza i się nie zatrzymuje po prostu. A propos, Don't Stop Me Now zespołu Queen już za chwilę na naszej antenie, a my oczywiście trzymamy kciuki za Maję Chwalińską już teraz.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrowitami.

0: Kid Rough, Esther Rock. W tym roku obchodziliby swoje 40-lecie, gdyby grupa działała nieprzerwanie. Mieli przerwy w działalności, no ale nie mniej, dokładnie 40 lat temu. Decyzja o założeniu grupy została podjęta. No i my tutaj w Esther Rock przypominamy Państwu takie może nieco zapomniane zespoły i kawałki, o których naprawdę warto pamiętać, bo po prostu na to zasługują. Oni ten pik swojej popularności mieli na przykład lat 80. i 90., no i wtedy też powstawały ich najsłynniejsze kawałki, wśród nich między innymi ten, który przed chwilą się pojawił. 18 and Life, Skid Row. To już za nami w Esther Rock. To teraz chwila przerwy, a po niej wracamy z Red Hotami. Black Summer za chwilę.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: No i się nagle okazało, że wiesz, za jakiś czas dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA. Jak o tym usłyszałem, to jak zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział: no słuchaj, to polamy zespół, ten, nie, ty nie chcesz z nami grać, nie, to wiesz tak. Trochę mi szczęka opadła, nie?
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i z zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Esca Rock.

To był Linkin Park i Burn It Down w ST Rock. No tak, na początku godziny przy okazji Perfektu i utworu Chcemy Być Sobą. Wspomniałem, że Metallica jeszcze się pojawi w tej godzinie naszego spotkania. No i pewnie przez jakiś czas tak będzie, kiedy tylko Perfekt i Chcemy Być Sobą będzie się pojawiać. Od razu będzie się to nam kojarzyć z Metallicą i ich wykonaniem tego właśnie utworu podczas tego ostatniego koncertu w Chorzowie, który odbył się 19 maja. Tego wieczoru zagrali też ten kawałek w Chorzowie. Fuel, Metallica. Give me fuel, give me fuel.

0: Niewiele jest takich utworów, które w tytule mają konkretną datę. Ta akurat odnosi się do bardzo przykrego zdarzenia, tragicznego pożaru hali Stoczni Gdańskiej w 1994 roku, którego świadkami byli muzycy Golden Life. Właśnie stąd ten tytuł. 24.11.94. Golden Life zamyka tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania i tym samym znajdujemy się na półmetku naszego spotkania sobotniego, weekendowego jak najbardziej. Po 15 na naszej antenie m.in. Led Zeppelin, Immigrant Song, od tego rozpoczniemy. A następnie Nirvana i Lithium.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
3: ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
3: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
8: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w ESC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
9: Reklama.

0: czwartek minęło 35 lat od zakończenia tej niesamowitej sesji nagraniowej, w efekcie której powstała jedna z najbardziej legendarnych płyt w historii muzyki rockowej. To było 16 dni spędzonych w legendarnym studiu Sound City, jak wspominał po latach Dave Grohl. We wrześniu ta płyta będzie obchodzić urodziny. Nevermind Nirvana, jeden z kawałków z tego albumu, Lithium, już za nami w SC Rock. A ja się kłaniam po 15:00, Michał Cieślik, dzień dobry. No i zapraszam na trzecią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Nowe YouTube przed nami. In Alive.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sum 41 i Pieces. Członkowie tej ekipy to w większości rocznik 1980, a proszę, już na emeryturze, ktoś powie. W ubiegłym roku zakończyli działalność jako zespół, na odchodne nagrali jeszcze cover Stonesów Painted Black, no i zamknęli ten rozdział swojego życia. Ale coś mi się wydaje, że ostatniego słowa to jeszcze nie powiedzieli. To młode chłopaki w końcu, co by nie mówić. Sum 41 już za nami w Escerogo, proszę. A za chwilę absolutny długodystansowiec, jeżeli chodzi o muzyczną karierę. Bruce Springsteen, Born in the USA. Lada moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z SC Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: What's happening? I'm Miles Kennedy.
3: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

Genesis to już dzisiaj Państwu zagrałem. W oryginale Jesus He Knows Me, tego słuchaliśmy. A teraz Genesis w wersji Disturbed, Land of Confusion. Przypomnę, oryginał znalazł się na płycie Invisible Touch, która tak na marginesie, pojutrze, skończy 40 lat. Do dziś to najlepiej sprzedająca się płyta Genesis, a do tego pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii, trzecie w Stanach, no i absolutnie ikoniczna rzecz. Więc nie ma się co dziwić, że David Draiman i Disturbed zapragnęli mieć własną wersję jednego z numerów z tej właśnie płyty. Land of Confusion już za nami. A to Judas Priest, którzy przejęli naszą antenę. Niecałe 2 miesiące pozostają do ich kolejnej wizyty w Polsce. Przypomnę, 28 lipca zagrają na Torwarze. Crown of Horns przed nami.

0: To był Myślowicz w Estrogi. Peggy Sue nie wyszła za mąż. No ja też nigdzie stąd nie wychodzę, bo jeszcze spędzę godzinę z Państwem w to właśnie czwartkowe popołudnie. Więc zapraszam bardzo gorąco. Już po 16 ponownie się usłyszymy. Na początek kolejnej godziny naszego spotkania Dire Straits i Sultans of Swing. Potem zagram Państwu m.in. System of a Down.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: System of a Down i Lonely Day w SC Rock. No na pewno samotni nie będą czuć się 18 i 19 lipca. Już o to zadba polska publiczność, która pojawi się na PGE Narodowym. Wyczekany i wytęskniony koncert System of a Down, ba, nawet dwa w Polsce, już coraz bliżej. System of a Down za nami. A ja się kłaniam w ostatniej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Dziś święto, czerwona kartka w kalendarzu. No i mam nadzieję, że Państwo korzystają z tego wolnego dnia, a może nawet długiego weekendu, bo też jest taka możliwość. Michał Cieślik, zapraszam do 17, a już teraz najnowszy singiel Muse, zapowiadający ich kolejną płytę. Ta ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Cryogen przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Hate to Say I Told You So i taki flagowy singiel szwedzkiej grupy The Hives. Numer, który znakomicie sprawdza się na koncertach, o czym mogli się przekonać choćby ci, którzy pojawili się 3 lata temu na Poland Rock Festival albo w 2016 roku na tej samej imprezie, wtedy jeszcze pod nazwą Woodstock. Tam właśnie pojawiła się ta grupa. Można sobie to podejrzeć w internecie, jeżeli ktoś nie wierzy. Nie zmyślam. The Hives już za nami. A jeszcze w tej godzinie zagram Państwu między innymi The Smashing Pumpkins.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
3: Honor i dyskrecja, dobrze.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
6: This is Robert Trujillo from Metallica.
7: This is Bono here. Stay tuned.

To był Queen Westrock, I Want It All, już za nami. A teraz mam dla Państwa, obiecany zresztą, The Smashing Pumpkins, lider zespołu Billy Corgan, świętuje 30-lecie płyty Melancholy and the Infinite Sadness, The Smashing Pumpkins właśnie, wykonując numery z albumu przy wsparciu orkiestry. I tak, były koncerty w Stanach, teraz pora na Europę. We wrześniu zatem 6 koncertów na starym kontynencie, no ale żaden z nich w Polsce, niestety. Artysta z 60-osobową orkiestrą zagra dwukrotnie w Londynie i Paryżu, a do tego jeszcze występy w Antwerpii i Madrycie. Więc jeśli ktoś chciałby posłuchać The Smashing Pumpkins w wersji symfonicznej, no to czeka go wycieczka do któregoś z tych miast właśnie we wrześniu. A już teraz singiel z tej wcześniejszej płyty zespołu The Smashing Pumpkins. Disarm przed nami.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Alice in Chains i Woods w Esther Rock. I to już na koniec naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Będę już zmykał, ale zostawiam Państwu oczywiście dużo dobrej muzyki po 17 na naszej antenie, między innymi The White Stripes i Seven Nation Army, a tymczasem życzę udanego wieczoru i udanej dalszej części długiego weekendu, no pod warunkiem, że Państwo takowy posiadają. Zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Grałem kiedyś jeszcze w takim wrocławskim zespole The Walkers i mieliśmy nawet taką przyjemność zagrać sobie supporty przed zespołem Hailstorm na przykład, albo przez zespołem Airborne. Graliśmy nawet z nimi taką całą niewielką trasę trzydniową. Trzy koncerty były takie: Warszawa, Gdynia, Kraków.
0: Kawałki mojego życia.
1: Cześć, tu Maciej Wester z zespołu TSA MNKWL i zespołu The Bad Tales. Zapraszam do wysłuchania audycji Kawałki mojego życia na SC Rock.
0: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock. W SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina. Melina. Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
1: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
0: Łukasz Bąk.
2: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: skrock.pl. Strona dla ludzi rock.

0: Panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
0: To jest

0: chcesz.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

To jest SK Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: emocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Słuchacie Eski Rock.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na kawałki mojego życia, a właściwie nie mojego, tylko mojego wspaniałego gościa, a dzisiaj ze mną Maciej Wester. Dzień dobry, kłaniam się.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Gitarzysta, którego być może kojarzycie z zespołu TSA MNKWL, tak, zespołu dokładnie. The Bad Tales, ostatnio też sporo o was się mówi. Jest jeszcze kilka fajnych projektów, które gdzieś tam ze znajomymi muzykami sobie uskuteczniasz albo uskuteczniałeś. W różnych odsłonach generalnie można cię było na polskich scenach widywać.
2: Tak, to prawda. Grałem kiedyś jeszcze w takim wrocławskim zespole The Walkers i mieliśmy nawet taką przyjemność zagrać sobie supporty tutaj w Warszawie nawet, przed zespołem Hailstorm na przykład, albo przed zespołem Airborne. Graliśmy nawet z nimi taką całą niewielką trasę trzydniową. Trzy koncerty były takie: Warszawa, Gdynia, Kraków, także też fajnie wtedy to wyglądało.
1: Nie są to no name.
2: No dokładnie, także to już...
1: Airborne, Hailstorm. Spotykamy się, żeby porozmawiać o twoich inspiracjach muzycznych, o tym, co siedzi w twojej głowie. Też jest dobry czas, bo ostatnio było trochę głośno o twoim nowym projekcie, waszym wspólnym projekcie, czyli zespole The Bad Tales, kapela, którą już nasi słuchacze mogli słyszeć w audycji Świeża Krew. Wtedy Max i Eryk tutaj byli was reprezentowani. Ostatnio było was trochę głośniej, występowaliście też na Poland Rocku. I myślę, że od tego może sobie zaczniemy, co? Żebyś tak się przedstawił radiowej publiczności. No. Na koniec może do tego wrócimy, a w międzyczasie porozmawiamy o przyszłości.
2: No dobrze, a więc tak, co ja mogę powiedzieć o Poland Rock? Zacznijmy może od tego, że wiesz, to było zawsze moje marzenie w ogóle tam wystąpić, nie? Ale się udało, nie? Jakoś tak, jak złożyliśmy zespół The Bad Tales, właśnie pojechaliśmy na eliminację. No ja tych eliminacjach też właśnie nie spodziewałem się w ogóle, że ktoś nas wybierze. Podszedłem do tego bardzo na chłodno, wiesz, zresztą już mam dość też uczestnictwa w różnych konkursach i takich tam rzeczach, także wiesz, tak przyjechałem sobie, trochę zagraliśmy od niechcenia i nagle, wiesz, powiedzieli mi, że słuchajcie, gramy, nie? A sam koncert był naprawdę fenomenalny, wiesz, było super. No zdarzyło mi się może grać gdzieś tam dla podobnej publiki, może tak liczebnej, ale wiesz, ale tam jednak jest niepowtarzalny klimat, nie? Jest tak, że ludzie reagowali niesamowicie, wiesz, od razu też jak wyszedłem na scenę, to już zobaczyłem pełno znajomych ludzi, też ludzi z koszulkami TSA, także kurczę, że jakieś tam wsparcie było. No i super, no sam koncert, wiesz, był naprawdę rewelacyjny. Też tym bardziej dla nas, wiesz, bo jesteśmy takim, no jakby nie patrzeć, młodym, starzym zespołem, nie? I to był, wiesz, z kolei chyba trzeci w ogóle koncert zespołu The Bad Tales, także wiesz, tak się śmialiśmy trochę, że nieźle się rozkręcamy, skoro wiesz, trzeci koncert to jest
1: Poland Rocku. Gratuluję generalnie występu, widziałem na YouTubie, zresztą teraz chyba usłyszymy kawałek właśnie z Poland Rocku, co? Od tego sobie zacznijmy?
2: Dokładnie, o, świetnie, możemy tak zrobić. Czyli to będzie live utwór, który się nazywa Ideal World.
1: No i od tego zaczynamy kawałki mojego życia. Ruszamy.

0: Wracamy. Przypominam, Maciej Wester razem z nami dzisiaj w kawałkach mojego życia. The Bad Takes, czyli twój zespół, w którym aktualnie dzieją się piękne, fajne rzeczy. I tutaj jesteście tak naprawdę troszeczkę debiutantami. Tam ta krew taka przemieszana, bo trochę młodzieży, trochę tych bardziej doświadczonych muzyków. Swoje doświadczenie macie. No i jednak jesteś członkiem zespołu TSA MNKWL, a tam też jakby legenda tak naprawdę zespołu sprawia, że no trzeba fason trzymać.
1: No oczywiście, że tak. Sprawia właśnie tak i no, mogę powiedzieć, że też dużo od kolegów starszych się uczy, nie? Bo to jest świetna w ogóle, wiesz, szkoła i życia i w ogóle i grania. Także dużo fajnych rzeczy razem zrobiliśmy. Też zobaczyłem właśnie, jak trochę działa rynek muzyczny dzięki kolegom. Zobaczyłem, jakie powinniśmy mieć podejście do rzeczy w ogóle, wiesz, profesjonalne i zawsze sobie to chciałem zrobić, żeby, wiesz, wziąć te doświadczenia, które nabrałem gdzieś tam właśnie ze współpracy z nimi i wykorzystać je, robiąc jakiś swój zespół, nie? Oczywiście, wiesz, ja też sobie tam sporo komponuję, dlatego pojawiły się jakieś kompozycje moje też na płycie naszego TSA. No i, wiesz, rzeczy, które takie mi właściwie gdzieś tam zostały w szufladzie, które nie pasowały stylistycznie do zespołu TSA, wiesz, stwierdziłem, że może trzeba było sobie wykorzystać właśnie gdzieś indziej i z tego też powodu trochę chciałem założyć zespół The Bad Takes, nie?
0: Okej, okay. Czas na twoje kawałki. Przegadaliśmy kupę czasu. Johnny B. Goode?
1: Może być Johnny B. Goode, chociaż z Johnny B. Goode też się wiąże pewna historia, więc...
0: Bo opowiadam.
1: Więc, tak? No. No dobrze, no to jest to numer, który właściwie zainspirował mnie do grania na gitarze i wiesz, od tego właściwie się wszystko zaczęło, dlatego wybrałem go jako pierwszy w ogóle w całej naszej setliście, gdyż wyglądało to tak, że film Powrót do przyszłości, nie? Gdzieś tam kiedyś jako dziecko oglądałem go w telewizji i scena po prostu, w której Marty McFly, wiesz, wziął gitarę, powiedział tam zespołowi, że grajcie bluesa w B i wiesz, i nagle zaczął tam wymiatać na końcu, w ogóle robić jakieś tam innowacyjne, wiesz, partie gitarowe w stylu Diego Van Halena, to po prostu mnie tak ujęło, że ja zobaczyłem to i stwierdziłem, że kurde, nie, no ja też tak chcę, nie, po prostu. I pamiętam, że wiesz, że już jak tą scenę obejrzałem, to numer chodził mi po głowie przez najbliższe parę tygodni, wiesz, po prostu chodziłem tam, nie wiedziałem jeszcze co i jak to jest, bo mówię, tam miałem parę lat, może 6, 7 albo coś takiego, wiesz, oczywiście wtedy od razu nie zacząłem grać na gitarze, ale gdzieś tam świadomość taka i jakieś marzenia już się zaczęły pojawiać w związku z tym, także dlatego wybrałem ten utwór i myślę, że możemy go już puścić.
0: Oczywiście.
1: Johnny B. Goode.

0: kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Posłuchane, zagrane, jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam, Maciek Wester, dzisiaj razem z nami. Megadeth, jako kolejna propozycja od ciebie. Peace Sells.
2: Tak. A więc tak, no właśnie, jakby tak chronologicznie sobie trochę układając, chociaż nie wiem, czy tutaj nam się ta chronologia lekko nie zaburzyła, ale Megadeth wybrałem ze względu na to, że miałem w swoim takim okresie licealno-nastoletnim dużą inspirację w ogóle muzyką taką thrash metalową, trochę bardziej właśnie już idącą w stronę tam takiego cięższego grania, nie? No bo dzisiaj gram bardziej hard rocka, czy tam blues rocka, można powiedzieć, że w takich klimatach się obracam, ale jednak muzyka właśnie ta taka wczesno, mocno metalowa, naprawdę dużo mnie inspirowała i przez jakiś czas w ogóle grałem taką muzykę jeszcze ze swoją taką tam pierwszą kapelą. Także no, chciałem na początku w ogóle wybrać tutaj któryś z numerów, na przykład z płyty Kill 'Em All Metallica, nie? Albo też myślałem w ogóle coś o zespole Pantera, ale wybrałem też ten Megadeth, ponieważ utwór ten, czyli Peace Sells, znalazł się na ścieżce dźwiękowej do gry GTA Vice City. Była jakaś taka gra, w którą też, no, pewnie znasz, pewnie grałeś. Jako dzieciak, wiesz, sobie tam grałem też w ogóle, zanim zacząłem jakąkolwiek przygodę z muzyką i powiesz, po prostu soundtrack, jaki tam był, wiesz, zmienił moje życie. Sądzę, że naprawdę zmienił moje życie i wiele tych, wiesz, kawałków sobie później odnajdywałem, szukałem wykonawców, wiesz, a tam była po prostu taka, wiesz, wspaniała i bogata setlista, że tam były utwory między innymi Ozziego Osborna, był tam też Anthrax, właśnie nawet Slayer tam chyba leciał na jednej ze stacji radiowych, no i taki, wiesz, taki jeszcze glam metal, który gdzieś tam był w klimacie w ogóle tej gry, prawda? Także otworzyło mi to po prostu nowe horyzonty, zafascynowałem się dzięki tej grze muzyką, też od razu nie zacząłem wtedy jeszcze grać na gitarze, ale jakoś już, wiesz, coraz bardziej to kształtowało moje gusta muzyczne. I z tego względu też puścimy utwór Megadeth, który znajdował się właśnie tam.

0: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Dzisiaj dosyć mocne, hard rockowe, ale też dużo pięknych klasyków. Kolejny z nich Ozzy Osbourne. I don't know.
1: Oczywiście.
0: Panie Maćku.
1: Słuchamy czy opowiadam?
0: Opowiadam. To są twoje kawałki, twoje opowieści, a potem słucham.
1: Dokładnie. Właśnie wiesz, też miałem bardzo duży problem z tym, żeby wybrać odpowiedni utwór Ozziego Osbourne'a, gdyż jestem absolutnym fanem jego muzyki i to przede wszystkim właściwie muzyków, z którymi on grał, nie? Bo Ozzy miał tam naprawdę wspaniałych...
0: Czyli z każdym.
1: No, z każdym. Czyli wielu muzyków tam się... Tak, wielu muzyków tam się przewinęło. Sam Ozzy oczywiście jest, wiesz, wspaniałą ikoną muzyki rockowej. Faktycznie może, wiesz, nie był jakimś niesamowitym, wyjątkowym wokalistą, bo jego, wiesz, tam gdzieś różne wpadki się słyszało, ale ja jej absolutnie uwielbiam. Byłem na koncercie też na żywo kiedyś w Krakowie i tam występował z Zakiem Wildem. Mhm. No i właśnie na przykład Zak Wild albo Randy Rhoads, czy nawet Jake Ely, gitarzysta też, który nagrał z nim Bacchus Demon i Ultimate Sin. To dla mnie byli giganci i idole gitarowi, nie? I właśnie utwór, który zaraz posłuchamy, czyli utwór I Don't Know, pochodzi z pierwszej płyty, czyli Blizzard of Oz, Ozziego Osbourne'a, którą nagrał zaraz po odejściu z Black Sabbath i wtedy znalazł do zespołu Randy'ego Rhoadsa, wiesz, gościa, który właściwie wcześniej był znany z występów z zespołem Quiet Riot, nie? O którym też gdzieś tam wcześniej wspominałem. I ten numer był zawsze utworem, który rozpoczynał w ogóle każdy koncert Ozziego. Chyba nawet już do późnych lat. Oni zawsze zaczynali od utworu I Don't Know. I właśnie ten utwór ja usłyszałem jako pierwszy, kiedy sobie po raz pierwszy w życiu odpaliłem koncert właśnie Ozziego. To był jakiś taki koncert, który się nazywał chyba After Hours, czy coś takiego. To było jakieś takie właśnie wczesne nagranie, gdzie grał na żywo z Randym Rhoadsem. I wiesz, od tego numeru tak naprawdę się mnóstwo rzeczy zaczęło, bo ja zobaczyłem, wiesz, Randy'ego Rhoadsa, faceta, który miał gitarę, wiesz, taką fałkę w kropki, wiesz, od razu się mega wyróżniał i co on tam robił, to w ogóle, wiesz, on robił niesamowite tam rewolucjonistyczne, czy rewolucyjne partie gitarowe.
0: Aż gitarą na powstanie.
1: No, właśnie. Aż jak sobie o tym pomyślałem, to mi się, wiesz, już usłyszałem, także mi się zaczęło mieszać. No, w każdym razie, wiesz, ta chwila i właśnie ten numer spowodowały już, że zacząłem grać na gitarze, nie? Faktycznie sobie uświadomiłem, że to, co wcześniej gdzieś tam, wiesz, mnie zachęcało do tego, czyli ten Johnny B. Goode, czy Megadeth i cały soundtrack z GTA Vice City, ten utwór to był przełom i ten koncert, nie? Jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że kurczę, skoro oni tak robią, to może też spróbuję i jakoś zacznę grać na gitarze i wybrałem się na lekcję.
0: I poszło.
1: I jakoś poszło. Także co?
0: Ozzy.
1: Słuchamy, Ozzy Osbourne.
0: Gramy.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: Proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Maciek Wester razem z nami. Już teraz się boję, czy się zmieścimy w czasie antenowym, ale rozmawia się, tak po prostu ta rozmowa płynie. To lubię najbardziej. Jesteś gitarzystą, no i nic dziwnego, że przed nami Van Halen.
2: Oczywiście.
1: Musiał się pojawić.
2: O, właśnie, wiesz, i też miałem duży problem z tym, jaki numer Van Halena wybrać. Wybrałem też taki nietypowy.
1: I'm the one.
2: Utwór I am the one, tak. Jest to utwór z pierwszej płyty i tak szybko chciałem przypomnieć o tym, że wiesz, ja kiedy usłyszałem tą pierwszą płytę Van Halena, to był rok 2012, nie? Płyta została wydana w 78 i uświadomiłem sobie, że wiesz, że wtedy kolesie tak grali w ogóle, to wiesz, jest tam takie brzmienie, które jest dosyć kosmiczne, szczególnie gitara Ediego Van Halena brzmi w taki nietypowy sposób, wiesz, kiedy u nas właściwie w Polsce wtedy to nie wiem, czy się grało, wiesz, rzeczy takie bardziej big beatowe, takie, wiesz, że nikt o tym nie myślał, nie? Mhm. I nie jestem w stanie, wiesz, tego określić, jak bardzo to rewolucyjnie w tym tamtych czasach zabrzmiało dla ludzi na całym świecie, ale fakt faktem, zobacz, co się później stało, że w latach 80. każdy gitarzysta chciał być i brzmieć jak Eddie Van Halen, także chciał być jak Eddie Van Halen i brzmieć jak Eddie Van Halen. Nawet tutaj w Polsce już, z tego co słyszałem, nawet Marek Raduli chyba po raz pierwszy nagrał partię taką trochę w stylu Van Halena, właśnie używając tam tappingu. No i wybrałem ten utwór, ponieważ ja ten utwór uwielbiam. Szczególnie za gitarowy riff, za taki trochę rytm bluesowy. I cóż, nie ma co więcej przedłużać i mówić, także posłuchamy teraz utworu I Am The One zespołu Van Halen.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Kawałki mojego życia w Esce Rock.
2: Jesteśmy w kawałkach mojego życia. Przypominam, Maciek Wester dzisiaj razem z nami, czyli TSA MNKWL, czyli też zespół The Bad Tales. A kolejny kawałek z twojego życia, Stevie Ray Vaughan.
3: Tak.
2: I mamy piękny kawałek Long Way From Home.
3: Long Way From Home, dokładnie. I to jest kawałek z płyty, którą Stevie Ray nagrał ze swoim bratem Jimmy Vaughanem. Mhm. Stevie jest bardziej znany jako Stevie Ray Vaughan and The Double Trouble. Miał taki swój zespół, a później nagrał taką płytę razem z bratem. No i oczywiście to jest też taki jeden z moich gitarowych idoli. Gitarzysta w ogóle zupełnie inny niż Randy Rhoads czy Eddie Van Halen, bo jest to stricte gitarzysta bluesowy. Mhm. Stevie grał takiego Texas Bluesa, można powiedzieć, na gitarze typu Stratocaster. To też jeszcze tak trochę właśnie w ogóle warianty były inne brzmieniowe. I z tym też wiąże się taka historia, że ja zacząłem w ogóle swoją taką drogę i przygodę muzyczną bardziej już grając na poważnie w zespole Blues Power. Grałem razem z Januszem Niekraszem z TSA i właśnie no, gdzieś tam trafiłem przypadkowo na niego. Od tego się wszystko zaczęło. Zaczęliśmy razem sobie koncertować jako takie bluesowe trio. Graliśmy sporo standardów takich właśnie muzyki blues rockowej. Graliśmy jakieś numery, powiedzmy Hendrixa, Stonesów. Oczywiście też tam własne kompozycje jakieś wchodziły, ale jak to powinno być, jeśli chodzi o zespół blues rockowy, były grane dużo standardów. Nie? I między innymi znalazł się tam ten standard właśnie Stevie'ego Ray'a. Ja już wcześniej też znałem muzykę Stevie'ego Ray'a, także w ogóle jak dostałem też od nich setlistę tych utworów, które miałem tam się nauczyć, przygotować, to już większość z tego znałem, także mnie tam nie zaskoczyli. Nie? No i cóż, wracając do tego Stevie'ego, no to właśnie Stevie zawsze był dla mnie wielką inspiracją i podobała mi się jego technika, też jego wokal i cóż tu dużo mówić. No, wiele patentów takich, które są jednak z muzyki bluesowej, ja gdzieś tam podłapałem od niego i wykorzystuję dzisiaj grając swoje tam hardrockowe rzeczy, ale tego Stevie'ego nie wiem, czy słychać, czy nie. W każdym razie dużo się od niego nauczyłem, więc teraz poleci utwór Stevie'ego Ray'a pod tytułem Long Way From Home.

0: Czas na utwór numer 7 w naszym dzisiejszym zestawieniu. Maciek Wester opowiada o kawałkach swojego życia. TSA. Nie mogło zabraknąć tegoż zespołu, ponieważ jesteś jego częścią.
1: No właśnie, tak jakby, wiesz, nie? No, jestem częścią tego zespołu. No i chciałem tutaj, wiesz, pokazać właśnie ten utwór. To jest utwór z płyty Heavy Metal Świat, także wiesz...
0: Ten utwór, czyli Biała Śmierć.
1: Ten, tak, dokładnie, Biała Śmierć. Utwór, wiesz, no, klasyczny, legendarny, wiesz, który powstał jeszcze o wiele wcześniej, zanim ja się urodziłem, zanim ja w ogóle byłem w planach, nie? Także, wiesz, dzisiaj gramy go na koncertach, także tym bardziej jest to dla mnie, jest wielkim zaszczytem, radością, że mogę ten utwór w ogóle wykonywać. Jest to jeden z moich ulubionych utworów, które są w naszym secie i w ogóle, jeśli chodzi o twórczość zespołu TSA. I dlatego tak sobie postanowiłem ten utwór dzisiaj tutaj puścić, gdyż chciałem opowiedzieć o tym, jak się zaczęła w ogóle moja przygoda z zespołem TSA.
0: No właśnie, wiesz, opowiadaj.
1: Dostałem tak jakby powołanie do zespołu TSA, także wiesz, także jak o tym usłyszałem, to jak zadzwonił do mnie Janusz Niekraś i powiedział, no słuchaj, to polamy zespół, to nie, ty nie chcesz z nami grać, nie, to wiesz, tak. No, trochę mi szczęka opadła, nie? Szkoda, że nie da się tego pokazać w radiu.
0: No, tak, tak, ale było słychać, jak trzasnął tą swoją szczęką.
1: Także wiesz, byłem no, naprawdę wtedy zdziwiony, zaskoczony w ogóle, że tak może być. Wtedy też pomyślałem, że wiesz, no ale jak to, nie? Wiesz, jak to zmieniać gdzieś tam, wiesz, legendarny skład zespołu i tak dalej i wiesz, nie wiem, czy to w ogóle wtedy miałoby sens.
0: Ludzie powiedzą, nie?
1: Co ludzie powiedzą.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: Boziu, bardzo dużo wątków do poruszenia. Mogę ci obiecać, że to, co się mieści na antenie, trafi do podcastu, więc jakby nie chcę ich unikać. Wracając do twojej playlisty, jeszcze trzy kawałki nam zostały. Dirty Honey, Rolling Sevens. Jeszcze z twoich inspiracji muzycznych. To możesz jeszcze w kilku słowach zapowiedzieć.
2: No jasne. Nie wiem, czy czasem tutaj puszczaliście zespół Dirty Honey?
1: Wiesz co? Możliwe, że tak.
2: Aha. No bo właśnie, wiesz, to jest taka jedna z nowszych kapel, bo jakby te wszystkie rzeczy, które puściliśmy wcześniej, chyba już były... chyba powstały, zanim ja się w ogóle urodziłem. Ty tak samo, także...
1: No, z jednej dekady. No. Tak się złożyło.
2: Także teraz posłuchamy czegoś nowszego. Ale właśnie, wiesz, zespół Dirty Honey naprawdę niesamowicie mnie oczarował. Strasznie mi się spodobało to, co oni robią. Bo to jest taki zespół, który jest, wiesz, taki właśnie typowo hardrockowy, grający, wiesz, grający bardzo fajnie po amerykańsku, grający trochę oldschoolowo, ale jednak, wiesz, gdzieś tam słychać jakieś takie nowsze rzeczy, że to nie jest też, wiesz, to nie są już lata 70. Chłopaki pochodzą, zdaje się, z LA, samego LA, ze Stanów, także, wiesz, także może mają trochę łatwiej, żeby świat o nich usłyszał. No i wiesz, no i też już się wybierałem nieraz na koncert tutaj do Warszawy, bo gdzieś grali chyba pół roku temu albo rok temu w Warszawie. Niestety mi się nie udało, ale zespół Dirty Honey naprawdę no, świetnie grają, bardzo go lubię. I jest też, nie ukrywam, że taką sporą inspiracją, jeśli chodzi o zespół Bad Tales. Nie? Że właśnie jak rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy trochę jak polskie Guns N' Roses, to my właśnie nawet byśmy chcieli być trochę jak
1: bardziej Dirty Honey.
2: Bardziej jak Dirty Honey, ale Dirty Honey, wiesz, praktycznie nikt jeszcze nie z nas, tak szczerze publiczności, więc nikt nam tego nie powie, nie? Ale jak już to wiesz, to już chcielibyśmy iść w tę stronę i wiesz, też nam się na przykład marzy, żeby kiedyś móc powiedzmy w jakiś sposób zagrać razem z tym zespołem i wiesz, poznać się z nimi, bo wiem, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że gdzieś tutaj bywają czasem w Polsce, także wiesz. I jest to fajne w ogóle tym względem, że zobaczyłem, że jest taki zespół na rynku, który gra w taki sposób, jak ja bardzo lubię, czyli tak typowo, wiesz, hardrockowo, czy trochę bluesrockowo. Czy jest nadzieja dla wiesz, tego typu muzyki, nie? Że to nie jest tak, że jak niektórzy mówią, że już wiesz, rock dawno umarł, bo jest kapela Dirty Honey, ale jest też pełno różnych innych podobnych kapel, to za tym idzie, że oni też inne kapele, takie jak na przykład my, oni inspirują, czyli ten wirus rozsiewa się coraz dalej, nie?
1: To prawda. Dobrze, do was jeszcze przejdziemy do Bad Tales, więc jakby teraz posłuchajmy sobie Dirty Honey, a zaraz sobie jeszcze pogadamy o waszej kapeli, bo mam parę przemyśleń. Posłuchajmy.

0: I jesteśmy. Proszę Państwa, czas kończyć. Dwa kawałki na deser, na wielki finał. Myślę, że jedną zapowiedź zrobimy, potem dwóch utworów możemy sobie posłuchać, jeśli nie masz nic przeciwko. Przypominam, Maciek Wester dzisiaj był i jeszcze jest razem z nami, czyli gitarzysta zespołu TSA MNKWL, zespołu The Bad Tales. Teraz właśnie o tej drugiej kapeli pogadamy.
1: Z zespołem The Bad Tales jest tak, że każdy z nas gdzieś tam też gra w innym zespole właśnie, nie? Czy Rafał Inglot, czy Max, tak samo Mazi, ale właśnie chcemy sobie razem działać, znajdujemy jakoś na to czas, wiesz, jest to też wszystko trudne, no bo kapela jest cała rozrzucona po Polsce, ale wiesz, ale każdy ma do tego wielkie zaangażowanie, chcemy sobie, wiesz, tutaj właśnie zrobić swoje rzeczy i gdzieś się pokazać tej szerszej publiczności, także Must Be The Music coś nam tam trochę w tym pomogło, no bo już, wiesz, nagle wystąpiliśmy w telewizji, także wiesz, zobaczymy jak to będzie, no oby jakoś to się wszystko rozwijało i wiesz, bardzo miło mi będzie zaprezentować tutaj parę utworów zespołu The Bad Tales, także teraz puścimy sobie Infinite Man i balladę pod tytułem Beats of Time. Zapraszam do odsłuchu i dziękuję bardzo za całą audycję. Pozdrawiam.
0: Super, Maciu, dziękuję Ci pięknie. To była wielka przyjemność Ciebie poznać i pogadać z Tobą, posłuchać sobie Twoich kawałków.
1: Mi również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Dobrego wieczoru Państwu życzymy. Zapraszam do wersji podcastowej, bo tamtej treści będzie troszeczkę więcej. I zapraszam do odsłuchu The Bad Tales, Infinite Man, później Beats of Time i do usłyszenia.